0: Upa, donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa.
1: Na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa. Sexy motherfucker.